0: Poranne wstawanie. Polskie wybudzanie. Nasze radio 104.7 FM.
1: Nie mogę leżeć, a nie mogę stać.
0: Wstań i posłuchaj. Gramy po polsku.

0: doradca łudobowy Kontakt Alarmowy. Zadzwoń lub wyślij wiadomość 43 827 11 11 502 27 11 11. Kontakt małpa nasze FM.
1: Nasze radio 104,7 FM. Wstań i posłuchaj. Gramy po polsku.

0: Słuchacie naszego radia na 104,7 FM. Minęła szósta. Czas na wiadomości.
1: Bezpieczne grzybobranie to na początek. Potem uwaga na fałszywe aplikacje. Hufiec ZHP z Duńska Bola ma już 90 lat. Bartek Perski, zapraszam. W najlepsze trwa sezon na grzybobranie. Aby wyprawa do lasu nie skończyła się tragicznie, policjanci apelują, żeby nie zapominać o własnym bezpieczeństwie.
2: Udając się do lasu, zabezpiecz pojazd. Zabierz ze sobą naładowany telefon komórkowy i latarkę. W momencie zgubienia w lesie mogą okazać się pomocne, bo telefon pokaże nam naszą lokalizację. Możemy wykorzystać go do wezwania pomocy. Staraj się nie wybierać do lasu w pojedynkę. Pozostań z towarzystwem w kontakcie wzrokowym. Jeśli jednak zdarzy się, że idziesz sam, powiedz swoim bliskim, gdzie idziesz, w jaki rejon i podaj przybliżony czas powrotu.
1: Jak dodaje Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy policji w Zduńskiej Woli, jeżeli podejrzewamy, że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie albo sami nie potrafimy wrócić do domu, to natychmiast zaalarmujemy policję. Coraz częściej pojawiają się informacje o fałszywych aplikacjach i podrobionych ekranach dokumentów tożsamości. Określane są potocznie jako lewy M-obywatel, M-fake czy też fake M-obywatel. Zjawisko to stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa instytucji, przedsiębiorców oraz tych osób, które w codziennych sytuacjach opierają się na szybkiej weryfikacji tożsamości. Fałszywa aplikacja lub spreparowany ekran podszywający się pod oficjalny dokument mobilny nie ma żadnej mocy prawnej. Posługiwanie się nim może stanowić element oszustwa, wprowadzenia w błąd bądź próby wyłudzenia korzyści. Więcej szczegółów na naszym portalu. W Zduńskiej Woli odbyły się jubileuszowe obchody 90-lecia Hufca ZHP w tym mieście. Przez dwa dni harcerze, instruktorzy, byli członkowie Hufca oraz mieszkańcy miasta wspólnie świętowali 9 dekad lokalnego harcerstwa.
3: W zasadzie można powiedzieć, że zmieniło się wszystko i nie zmieniło się nic. Czyli zmieniły się techniki, zmieniło się... Świat się zmienia, więc my podążamy za tym światem. Nie zostaliśmy w początkach harcerstwa, no ale idee nadal te same. Czyli braterstwo, służenie człowiekowi, ojczyźnie. Najważniejsze rzeczy, które są dla nas, harcerzy, codziennością.
1: Mówił harcmistrz Arkadiusz Rybacki, komendant z Duńsko-Wolskiego Hufca. Początki Hufca w Zduńskiej Woli sięgają 1 stycznia 1936 roku. Jego pierwszym komendantem był podharcmistrz Hilary Gottwald.
4: Informacje z kraju i ze świata.
5: Noc z rządowymi alertami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Służby tymczasem ustalają, skąd pochodził dron wyłowiony z Bałtyku. Rząd bierze się za zaostrzenie przepisów za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, po tym, gdy w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owe ostrzeżenia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej poderwało polskie myśliwce. Polskie służby tymczasem ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej Juliusz Sabak ocenia, że maszyna prawdopodobnie